Abraham ni onyankopon nante no kurem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie dia po nante mani na yepe na mema mapam adam ne wontem twira ne se oyee sitiem amen.